parami conejita. Ak, takwinak ches, wakalakuti huchilin u mujer olor a umis, ek. Ese bez, ay no, uy.